0: Majówka pod Tatrami minęła spokojnie, przynajmniej na drogach. O tym na początek Anna Kruszewska. Zapraszam. Wstępne dane pokazują, że od 30 kwietnia do 4 maja doszło do jednego wypadku i 8 kolizji. Najważniejsze jest to, że nikt nie zginął. Nie obyło się jednak bez poważnych wykroczeń. Policjanci zatrzymali aż 11 pijanych kierowców. Rekordzista miał 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze reagowali też na nadmierną prędkość. Jeden z kierowców pędził w terenie zabudowanym 124 km na godzinę. Łącznie skontrolowano ponad 400 pojazdów, wystawiono 120 mandatów i zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. Teraz dobre wiadomości dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowym Targu. Miejski Zakład Komunikacyjny dołączył do serwisu kiedyprzyjedzie.pl. To oznacza, że w jednym miejscu można teraz sprawdzić nie tylko rozkłady jazdy, ale też rzeczywiste czasy przejazdów autobusów. Co ważne, w serwisie dostępne są również rozkłady małopolskich linii dowozowych działających na terenie gminy. To praktyczne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą szybciej i wygodniej zaplanować codzienne podróże. Wystarczy telefon lub komputer, by mieć komunikację miejską pod ręką.
1: Dzieje się na drogach.
0: Nowa droga i most gotowe. Mieszkańcy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. W miejscowości Długopole w powiecie nowotarskim zakończyła się inwestycja, która przez ostatnie miesiące wiązała się z utrudnieniami, ale teraz przynosi konkretne efekty. Oficjalnie oddano zadanie obejmujące przebudowę krótkiego, ale ważnego odcinka drogi gminnej wraz z budową nowego mostu w rejonie osiedla Zawodą. Stary, wysłużony most został całkowicie rozebrany, a w jego miejscu powstała nowa konstrukcja żelbetowa. Przy okazji przebudowano dojazdy, uporządkowano infrastrukturę drogową i dostosowano oświetlenie uliczne. Pojawiło się też nowe oznakowanie oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Całość inwestycji kosztowała ponad 1 200 000 zł. Mimo zimnej końcówki miesiąca temperatury w kwietniu utrzymywały się w długoletniej normie. Prawie półmetrowa pokrywa śnieżna, która pojawiła się na początku miesiąca, nie polepszyła kiepskiej sytuacji hydrologicznej. Kwiecień był miesiącem wyjątkowo suchym, podsumowuje obserwacje meteorologiczne nasz dyżurny synoptyk.
2: Średnia temperatura tego miesiąca wyniosła pod Tatrami 5,1 stopnia Celsjusza. Dla porównania, w najchłodniejszym kwietniu w historii pomiarów średnia temperatura w Zakopanem wyniosła zaledwie 1 stopień. Było to w roku 1997, zaś w najcieplejszym w roku 2018 aż 11,5. Czyli nie narzekajmy na ten kwiecień, mimo że końcówka przyniosła nam znaczne ochłodzenie, bo w większości lat było jeszcze chłodniej. Natomiast minimalna temperatura, jaką odnotowaliśmy tutaj w Zakopanem, to minus 7,2 stopnia. Było to 10 kwietnia. Maksymalna zaś 16,9 5 dnia miesiąca. Czyli na początku miesiąca mieliśmy najcieplejszy dzień. Pod względem opadów był to niestety miesiąc bardzo suchy. Spadło tylko 25% normy miesięcznej dla kwietnia, z czego połowa było to 1 kwietnia.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Szacuje się, że w weekend Zakopane mogło odwiedzić około 70 tysięcy turystów. Jak podaje Urząd Miasta, kartę turysty otrzymało 600 z nich. To niezbyt wiele, biorąc pod uwagę liczbę turystów, ale całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę krótki czas przygotowania tego projektu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: My, hotelarze, sami jesteśmy trochę w powijakach, bo część z nas nie rozumie idei, część z nas nie zna technikaliów i w związku z tym nie jesteśmy w stanie w wielkiej masie tej idei wspierać.
4: Wydawać się mogłoby, że sprawa jest prosta. Jest portal, na którym hotelarz się loguje, przez który może wpłacać taksę klimatyczną, no i na tej podstawie może otrzymać QR kod, który przekazuje turyście.
3: Jest to jedna ze ścieżek w ramach oparcia się o aplikację, która służy do dystrybucji podatku turystycznego w stronę gminy, ale nie wszyscy z tej aplikacji korzystamy. Po pierwsze, nie musimy. Po drugie, duże obiekty pracujące na dużych CRM-ach, czyli na systemach zarządzających hotelami, nie połączyły jeszcze swoich CRM-ów przez odpowiednie API z tą aplikacją. W związku z tym, jak gdyby nie mają narzędzia, które umożliwia wystawianie karty turysty dla swojego gościa. Także technikalia zatrzymały część z nas w przyłączeniu się do tego projektu.
0: Miasto Zakopane od dłuższego czasu zachęcało zakopiańskie przedsiębiorstwa i różnego rodzaju instytucje do partnerstwa w tym projekcie. Obecnie partnerami karty turysty jest 60 podmiotów gospodarczych. Zdaniem Karola Wagnera jednak wiele z nich nawet nie wie o takiej inicjatywie.
3: A co najgorsze, nawet ci, którzy którzy wiedzieli, że karta turysty jest tam w mniejszych lub większych powijakach i ona faktycznie jakimś echem wybrzmi, to nie znają dostatecznie dobrze idei, nie potrafią się z nią utożsamić, nie wiedzą, jak wartościowy jest to projekt na wielu płaszczyznach, w związku z tym nie zbyt aktywnie się do niego przyłączają, co według mnie się oczywiście przełamie, ale jak zwykle każdego typu rozwiązanie potrzebuje czasu.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Zakopane sięga po unijne wsparcie na walkę o czystsze powietrze. Miasto pozyskało ponad 445 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój ekopatrolu. W ramach projektu zatrudniony zostanie nowy strażnik, a do dyspozycji funkcjonariuszy trafi elektryczny samochód oraz specjalistyczny sprzęt do kontroli przestrzegania przepisów środowiskowych. To pozwoli wzmocnić działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście i skuteczniejsze egzekwowanie obowiązujących zasad. Całkowita wartość projektu to ponad 524 tysiące złotych. Teraz inwestycja, na którą długo czekali mieszkańcy rejonu Walkosze-Piszczory w Zakopanem. Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej, dzięki której 51 odbiorców zyskało stały dostęp do bezpiecznej, regularnie badanej wody pitnej. To oznacza koniec korzystania z indywidualnych, często zawodnych ujęć. W ramach prac powstało ponad 2 kilometry nowej sieci. Zamontowano też urządzenia do kontroli ciśnienia oraz hydranty, które poprawiają bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Inwestycja była współfinansowana z funduszy unijnych. Jej wartość to ponad 1 500 000 złotych. Wydział Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie zbadał stan wody w potoku Cicha Woda. O zanieczyszczeniu cieku informowali mieszkańcy i wędkarze.
5: Zgodnie z ustaleniami, jakie udało się dokonać, powstają one w wyniku robót budowlanych prowadzonych w tym momencie na sąsiedniej nieruchomości pod Polaną Szymaszkową. Trzeba mieć na uwadze to, że gmina ma dość ograniczone możliwości kontrolowania obiektów budowlanych, prowadzenia robót, więc o sprawie powiadomiliśmy w trybie bezzwłocznym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, żeby na podstawie artykułu 84a prawa budowlanego skontrolował proces prowadzenia inwestycji pod kątem wpływu na środowisko.
0: Próbki z zanieczyszczonego potoku pobrał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Powiadomiono również właściciela cieku Wody Polskie.
5: Zwróciliśmy się również pisemnie z wnioskiem do właściciela płynących wód powierzchniowych, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o zbadanie sprawy, sugerując, aby przeanalizowali, czy tego rodzaju działania były wcześniej z tym organem uzgodnione, a jeśli były uzgodnione, to na jakich warunkach, i prosiliśmy o udzielenie zwrotnej odpowiedzi.
0: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. O wynikach przeprowadzonych kontroli usłyszycie oczywiście w Radiu Alex. Policjanci i leśnicy wspólnie patrolowali okolice Krościenka nad Dunajcem w ramach ogólnopolskiej akcji Centralna Majówka 2026. Działania prowadzono m.in. na terenie leśnictwa Grywałt i w paśmie Lubania. Głównym celem było ograniczenie nielegalnych wjazdów quadów i motocykli krosowych do lasu, które niszczą przyrodę i mogą zagrażać turystom. Podczas patroli przeprowadzono 5 interwencji i nałożono 3 mandaty za wjazd pojazdami silnikowymi na tereny leśne. Funkcjonariusze reagowali też na przypadki puszczania psów bez nadzoru. Były nie tylko kontrole, ale i rozmowy z turystami o zasadach bezpiecznego korzystania z lasu.
1: Twoje sprawy.
0: Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu poszukiwany. Jeśli ktoś dba o ogród, ma działkę albo tworzy zieloną przestrzeń przy domu czy bloku, to właśnie teraz może się zgłosić i pokazać efekty swojej pracy, zgłaszając się do udziału w 28. edycji konkursu Najpiękniejszy ogród imienia Adama Wowry. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Formularze możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Nowym Targu, a gotowe wnioski złożyć osobiście lub wysłać mailowo. Jak już wiecie z Radia Alex, w poniedziałek rozpoczął się wiosenny przegląd techniczny kolejki na Kasprowy Wierch. Prace potrwają do 22 maja, mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego. Robimy to przede wszystkim właśnie z myślą o bezpieczeństwie i komforcie naszych turystów, bo bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu prac w drugiej połowie maja Kasprowy Wir będzie w pełni gotowy na przyjęcie gości i oczywiście zachęcamy, żeby wszystkie informacje na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
0: Turyści, którzy dotrą na Kasprowy Wir pieszo, muszą liczyć się z tym, że w budynku górnej stacji kolejki nieczynna jest również restauracja i nie ma dostępu do toalet. Przeglądy wiosenne przechodzą obecnie wszystkie ośrodki PKL.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: Zakopiańscy policjanci otrzymali podziękowania od kierownictwa Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem za akcję, która zakończyła się szczęśliwym odnalezieniem dwóch pensjonariuszek. Do zdarzenia doszło 13 kwietnia po południu, kiedy kobiety samowolnie oddaliły się z placówki. Dzięki szybkiej i dobrze skoordynowanej akcji poszukiwawczej zostały odnalezione całe i zdrowe. W liście do komendanta podkreślono profesjonalizm, cierpliwość i empatię funkcjonariuszy. Zwrócono uwagę, że takie działania pokazują, jak ważną rolę policja odgrywa w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Radio Alex.
7: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Po zimowej przerwie ebusy Tatrzańskiego Parku Narodowego wróciły na trasę do Morskiego Oka. Niestety jeden z nich zepsuł się w pierwszy dzień weekendu majowego. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna awarii jednego z czterech posiadanych obecnie przez TPN pojazdów.
8: Ebus dojechał do Włosienicy i tam zakończył pracę. Pozostałe trzy są na trasie. No, na razie nie wiemy, kiedy wróci ten bus, który uległ awarii, no ale myślę, że do rozpoczęcia sezonu wakacyjnego się pojawi z powrotem.
7: Ekologiczny tabor Tatrzańskiego Parku Narodowego niebawem powiększy się o kolejnych 16 busów. Park pozyskał prawie 30 milionów złotych na zakup nie tylko pojazdów, ale również stacji ładowania i stacji transformatorowych. Jednak w wakacje nowe busy nie pojawią się na trasach.
8: Nowe busy to jest trochę dłuższa perspektywa, ponieważ najpierw musimy mieć podpisaną umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dopiero potem będzie musiał być rozpisany przetarg. Ponieważ to są środki publiczne, no to wszystkie procedury muszą być dochowane.
9: Taki przewidywany termin podpisania tej umowy?
8: Jeszcze w maju.
9: Czy do wakacji uda się dokonać tego zakupu?
8: Na pewno nie, ponieważ to jest przetarg unijny, a samo ogłoszenie musi w takiej sytuacji wisieć 35 dni.
7: Na razie nie wiadomo, jak TPN zorganizuje transport z dodatkowymi 16 pojazdami. Zimą e-busy nie kursowały na tej trasie, ponieważ nikt nie zgłosił się do naboru na operatorów transportu do Morskiego Oka. A z Magdaleną Zwijacz-Kozicą z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
1: O tym się mówi w regionie.
7: Archeologiczne badania w gminie Łaprze-Niżne. Zaplanowano je na maj i będą polegały na rejestrowaniu i mapowaniu ruchomych zabytków znajdujących się na powierzchni gruntu. Badania realizowane są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i poprowadzi je kilkuosobowy zespół. A podobne badania także zapowiedziano w Gronkowie, Nowej Białej, w Krępachach i Dursztynie. Potrwają do końca października. Po 2 latach przerwy wraca jedno z najpiękniejszych wydarzeń w naszym regionie, czyli Przednówek w Polanach. Do 12 maja, do wtorku w przyszłym tygodniu przyjmowane będą zgłoszenia udziału. Jak zwykle wydarzenie w Kościelisku ma charakter przeglądu, więc prezentacją przyglądać się będzie komisja artystyczna. Jury wysłucha uczestników 5 i 6 czerwca, dzień później odbędzie się spotkanie finałowe. Jurorzy rekomendują osoby czy grupy do udziału w sabałowych bajaniach, które odbywają się w lecie w Bukowinie Tatrzańskiej. Wydział Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie zbadał stan wody w potoku Cicha Woda. O zanieczyszczeniu cieku informowali mieszkańcy i wędkarze.
5: Zgodnie z ustaleniami, jakie udało się dokonać, powstają one w wyniku robót budowlanych prowadzonych w tym momencie na sąsiedniej nieruchomości pod Polaną Szymaszkową. Trzeba mieć na uwadze to, że gmina ma dość ograniczone możliwości kontrolowania obiektów budowlanych, prowadzenia robót, więc o sprawie powiadomiliśmy w trybie bezzwłocznym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, żeby na podstawie artykułu 84a prawa budowlanego skontrolował proces prowadzenia inwestycji pod kątem wpływu na środowisko.
7: Próbki z zanieczyszczonego potoku pobrał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Powiadomiono również właściciela cieku Wody Polskie.
5: Zwróciliśmy się również pisemnie z wnioskiem do właściciela płynących wód powierzchniowych, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o zbadanie sprawy, sugerując, aby przeanalizowali, czy tego rodzaju działania były wcześniej z tym organem uzgodnione, a jeśli były uzgodnione, to na jakich warunkach, i prosiliśmy o udzielenie zwrotnej odpowiedzi.
7: Mówił w Radiu Alex Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. O wynikach przeprowadzonych kontroli usłyszycie oczywiście w Radiu Alex.
1: Radio Alex ostrzega.
7: Wystarczy chwila nieuwagi na szlaku i można się nieprzyjemnie zaskoczyć. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w cieplejsze dni coraz łatwiej natknąć się na wygrzewające się na słońcu żmije. Chodzi przede wszystkim o żmiję zygzakowatą, czyli jedynego jadowitego węża w naszym kraju. Choć jej ukąszenie może być groźne, naprawdę poważne przypadki zdarzają się rzadko. Najważniejsze jest to, że do ukąszenia dochodzi zwykle wtedy, gdy ktoś na nią nadepnie albo ją zaskoczy w miejscu, z którego nie ma jak uciec. Jeśli tylko ma możliwość, po prostu się oddala. Dlatego podczas spacerów i wycieczek dobrze mieć oczy dookoła głowy, patrzeć pod nogi, szczególnie w miejscach nasłonecznionych, na kamieniach, polanach czy skrajach ścieżek. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed żmijami, choć bardzo rzadko dochodzi do ukąszenia przez tego jedynego, powtórzę, w Polsce jadowitego gada, to warto wiedzieć, co zrobić, jeśli jednak dojdzie do niebezpiecznego kontaktu ze żmiją zygzakowatą. Posłuchajcie naszej reporterki Beaty Denis-Jastrzębskiej.
4: Na pewno nie należy wysysać jadu ani nacinać rany. Błędem jest również zakładanie opaski uciskowej, która może spowodować martwicę tkanek. Oba lamity postępowania, informacja, jaką znajdujemy w mediach społecznościowych Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Przede wszystkim trzeba zachować spokój, ograniczyć ruch, co może zapobiec rozprowadzaniu toksyn w organizmie. Nogę należy usztywnić, a ranę przemyć wodą i jak najszybciej udać się do placówki medycznej lub wezwać pomoc pod numerem 112. W górach powiadomić TOPR. Ukąszenie żmij u większości zdrowych dorosłych nie stanowi zagrożenia życia, jednak może być bardzo niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz alergików.
7: Wycieczki, wyjazdy urlopowe, wakacje z dziećmi, coraz częściej kupujemy je przez internet, a prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzył napływające skargi i nałożył karę na jednego ze sprzedających online. My w Radiu Alex sprawdzamy, dlaczego.
10: Wydałem decyzję, w której nałożyłem karę na Travel Planet. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5 tysięcy złotych za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.
7: Powiedział prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Do 18 maja potrwa głosowanie na projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do 9 odsłony zgłoszono 155 zadań. Spośród nich mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2027 roku. W Nowym Targu zgłoszono 12 zadań, a w Zakopanem między innymi można zagłosować na projekt pod nazwą Aktywny Park Zdrowia. Rewitalizacja parku przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Są także sportowe inicjatywy z naszego regionu. Wśród programów mamy tu piłkarskie zajęcia i turnieje szkółek zgłoszone na przykład przez LKS Przełęcz Łopuszna, LKS Bur Dębno czy KS Babia Góra Lipnica Wielka. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. A teraz jeszcze zaproszenie do zakopiańskiej Sokolni, gdzie w niedzielę kolejny Słap czyli wymiana ubrań.
9: To jest nie tylko wydarzenie związane z wymianą, ale również takie wydarzenie towarzyskie. Tutaj nawet insynuowałyście, że mogą się tworzyć pary, że ludzie się zaprzyjaźniają ze sobą. Co się wydarzyło na ostatnim Sławie?
11: Dotarło do mnie, jak wielką radość przynosi też takie wydarzenie osobom, które przynoszą swoje ubrania. I tutaj gdzieś pamiętam panią, która przyniosła sukienkę w sobotę bodajże i przyszła w niedzielę oglądać rzeczy na wieszakach i zobaczyła, że nie ma tej sukienki, którą przyniosła i się ucieszyła, że komuś ta sukienka się przydała i komuś przyniosła radość. Podobna sytuacja była z bryloczkiem do kluczy. Też pani mi zostawiła bryloczek do kluczy, ja nie zdążyłam go jakby odłożyć, pokazałam Majce i Majka mówi, że idealnie do moich kluczy pasuje. I potem patrzy, że ta dziewczyna jeszcze przegląda tam ubrania, pokazaliśmy, jak Majka się cieszy, jak idealnie to pasuje do jej kluczy i ona poszła do domu i przyniosła trzeci bryloczek i specjalnie podarowała Majce i była po prostu zachwycona, że rzecz, która u niej leżała, może komuś się przydać i przynieść radość.
12: Zapraszamy już w następną niedzielę od 12 do 18. Będziemy wymieniać się rzeczami, ale przede wszystkim tą dobrą energią, którą każdy z nas tutaj i przynosi, i zabiera stąd i mam nadzieję, że idzie z nią dalej w świat.
7: Mówiły organizatorki Sławu w Zakopanem Alina Zemelfert oraz Maria Szymańska. A rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Mamy ich więcej na radioalex.pl.
1: Radio Alex. 6:22.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: To już pora na podsumowanie wiadomości Radia Alex, o których mówiliśmy w czwartek. Anna Kruszewska, zapraszam. Za nami posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem na terenie Małopolski zagrożenia pożarami lasów. Rozesłano alerty do wielu powiatów. Mieszkańcy Tatrzańskiego i Nowotarskiego nie zostali nimi jak na razie objęci.
3: Podczas spotkania wydano też kolejne ostrzeżenia i apele, m.in. o niewypalanie traw. Podano statystyki pożarowe ostatnich dni w naszym województwie i w całym kraju. Nie ogłoszono natomiast zakazu wchodzenia do lasów. A dlaczego? To już tłumaczył zebranym zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Michał Goś. Cytuję. Lasy państwowe są w pełnej gotowości do podejmowania działań. Uruchomiliśmy cały potencjał, którym dysponujemy. Mamy obsadzone punkty alarmowo-dyspozycyjne we wszystkich nadleśnictwach. Pracownicy Zakładu Usług Leśnych są w gotowości do działania przeciwko zarzewiom ognia. Codziennie w godzinach od 9 do 13 diagnozowane jest zagrożenie pożarowe w punkcie prognostycznym na terenie Puszczy Niepołomickiej. Na ten moment wilgotność ściółki wynosi 10,2%. Zakaz wejścia do lasów jest wprowadzany wtedy, kiedy wskaźnik spadnie poniżej 10%, tłumaczył Goś.
2: Mówiła Joanna Chmiel. O ostrożność w związku z suszą apeluje także Pieniński Park Narodowy i przypomina o obowiązujących zakazach na jego terenie. Nie wolno rozpalać ognisk, palić papierosów, ani używać otwartego ognia. W przypadku zauważenia ognia lub dymu należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.
0: Twoje sprawy.
2: Wycieczki, wyjazdy urlopowe, wakacje z dziećmi coraz częściej kupujemy przez internet. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzył napływające skargi i nałożył karę na jednego ze sprzedających online. A my w Radiu Alex sprawdzimy dlaczego.
4: Wydałem decyzję, w której nałożyłem karę na Travel Planet. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5000 zł za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.
2: Powiedział m.in. prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, zatrzymany w Łapszance, jak ustalili policjanci. 41-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i teraz odpowie przed sądem. To jednak nie koniec. Podczas kontroli okazało się również, że jeden z pasażerów auta był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
0: To są wiadomości z Podhala.
2: Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach od lat organizuje kursy nabaców i juchasów. Cieszą się wielką popularnością nawet wśród kobiet. W ostatnich latach zgłasza się na nie więcej kandydatów niż miejsc, ale nie każdy, kto ukończy kurs, zostaje na bacówce. Praca jest ciężka, właściwie całodobowa. Przez 6 miesięcy juchas może zarobić od 30 do 40 tysięcy złotych.
5: Jak kogoś nie cieszyło w zapaść, to nie będzie tego robił. No i
6: czasami ludzie nie lubią swojej pracy, ale pracują dla pieniędzy. A tu też tak może być?
5: Słuchajcie, no pieniądze z tego są teraz niezłe, no ale tu nie ma tak jak na tych kursach mówią, że tam 8 godzin musisz na bacówce odpracować praktykę. No ale jakie 8 godzin? godzin. Jak idziesz na macówkę, to trzeba 3:30 wstać i do 22:00 non-stop na nogach. To nie jest tak, że tam 8 godzin odbębnisz i dobra jest, idziesz do domu. Nie ma. Nocą też trzeba pilnować, nie tak, że sobie uśniesz i nie obchodzicie nic. Jak idziesz na macówkę, trzeba przy owcach spać i trzeba pilnować tak samo jak w dzień, tak i w nocy.
6: Ile razy owce są dojone?
5: Teraz są dojone 2 razy dnia.
6: Ile owiec jeden juchas doi?
5: Różnie, no to zależy jak na której macówce. No tu akurat nie mamy dużo owiec, no 2 juchasów jest, no to tak gdzieś koło 150 owiec jest na jednego.
6: To jest niedużo?
5: No, doją więcej.
2: Z juchasem pracującym u bacy Andrzeja Klusie rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczny finał jazdy hulajnogą elektryczną w Zakopanem. Policjanci interweniowali wczoraj późnym wieczorem przy ulicy Piłsudskiego, gdzie znaleziono leżącego mężczyznę obok hulajnogi. 42-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego doznał urazu głowy po tym, jak najprawdopodobniej przewrócił się pod czym.
7: Przypadkowe osoby

0: Rozsądną przejażdżką został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Wracamy teraz do tematu zamknięcia mostu w Szaflarach po tym, jak mieszkańcy wsi komentowali w mediach społecznościowych, że są odcięci od świata. Sprawą zajęła się nasza reporterka. Ustaliła, że decyzja została podjęta nagle, bo stan mostu okazał się zły.
2: Nie było informacji w dniu wczorajszym, kiedy zostało dokonane zamknięcie po godzinie 14. Z tego względu, że nastąpiło znaczne pogorszenie stanu technicznego i zdecydowaliśmy o zamknięciu, żeby nie stała się jakaś zniszczenie mostu, ale oczywiście, żeby nie w trakcie przejazdu samochodu, nie daj Boże, albo jeżeli ludzie byliby na moście, spadł ten most. Bo jeżeli chodzi o objazdy, tutaj pojawią się w najbliższym czasie informacje o objazdach. No, sami Państwo musicie zrozumieć, że jeżeli sytuacja jest taka nagła, no to tutaj zabezpieczone jest przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, a później niestety musimy uzupełnić dokumentację i wprowadzić organizację.
1: Jednokierunkowy ruch na moście zostanie przywrócony po dokładnej ocenie podpór i po ukończeniu prac, które będą polegały na ich wzmocnieniu.
2: W tej chwili będziemy osuszać koryto rzeki w tej części, gdzie mamy podporę, która uległa degradacji, i kiedy odkryjemy, co jest pod wodą dokładnie, to będziemy wiedzieć, czy prace zaplanowane już wcześniej dadzą efekt taki, że będzie ruch można przywrócić. Na pewno dwukierunkowy nie powróci na stałe, ale będziemy robić wszystko, żeby powrócił przynajmniej ten jednokierunkowy regulowany światłami. W przyszłym tygodniu będziemy tą informację znali, pod warunkiem, że też warunki atmosferyczne nie pojawią się takie, że będą duże stany wód.
1: Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się generalny remont mostu. Może potrwać nawet rok. W czasie jego trwania zaplanowano w tym miejscu przeprawę zastępczą. Na razie zamknięty most można objechać, ale drogą publiczną w Białym Dunajcu albo przez Gronków i Bór.
2: Pierwszy objazd drogą publiczną mamy w Białym Dunajcu, a drugi, który można dostać się przez miejscowość Gronków i Bór. Przy czym to jest objazd przez Nowe Targi. To nie jest odcięcie od świata, jednak znaczne utrudnienie w postaci wydłużenia podróży.
1: Z Tomaszem Filarem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, na wniosek Zakopiańskiego Urzędu Miasta zanieczyszczeniem potoku Cicha Woda w Zakopanem zajęły się odpowiednie służby. Nasza reporterka sprawdzała wyniki ich postępowań.
3: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało nas, że po wizji dokonanej w terenie okazało się, że do potoku dostała się płuczka bentonitowa, czyli płyn technologiczny służący m.in. do chłodzenia narzędzi wiertniczych. Po drugiej interwencji Wód Polskich na budowie roboty zostały wstrzymane. Urzędnicy zgłosili sprawę do służb WIOŚ i policji. Jednocześnie poinformowano nas, że inwestor posiada 2 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu wód drenażowych oraz odprowadzenia do cieków wód pochodzących z odwodnienia budowanych basenów przy hotelu.
1: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Czekamy na wyniki badań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. To nie zabawa, a zagrożenie. Pieniński Park Narodowy apeluje: nie puszczajcie psów luzem. Przyrodnicy alarmują po analizie nagrań z fotopułapek. Psy bez kontroli coraz częściej płoszą dzikie zwierzęta na terenach chronionych. Jak podkreślają przyrodnicy, takie sytuacje oznaczają dla zwierząt ogromny stres, wyczerpanie, a często także rany i realne zagrożenie życia, szczególnie w okresie wychowu młodych. Problem dotyczy nie tylko turystów. Do parków przychodzą także psy z okolicznych miejscowości, które bez nadzoru mogą tworzyć grupy i polować. Dlatego obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren parków narodowych.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: I już 22 maja będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nikt nie zagląda. Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem otwiera swoje bramy dla mieszkańców i turystów w ramach akcji Funduszowy Maj. To okazja, by sprawdzić, co naprawdę dzieje się z wodą z naszych domów i jak wraca ona do środowiska. Podczas spaceru z przewodnikiem uczestnicy przejdą przez kolejne etapy oczyszczania i dowiedzą się, dlaczego ta praca ma znaczenie także dla ochrony Tatr. Nie zabraknie też czegoś dla fanów techniki. Będzie można z bliska zobaczyć specjalistyczne maszyny i sprzęt, które na co dzień pracuje pod ulicami Zakopanego. Zwiedzanie odbywa się w grupach o każdej pełnej godzinie od 8 do 14. Organizatorzy zapraszają szczególnie grupy szkolne. To może być ciekawa lekcja ekologii w praktyce.
4: Radio Alex.
1: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w ostatnim czasie. Do sądu w Nowym Targu trafił akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie oskarżonemu o

0: Próbę szczególnie zuchwałej kradzieży do zdarzenia doszło 6 marca rano. Niespełna 18-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego miał próbować wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Dzięki reakcji pokrzywdzonej kradzież nie udała się, a sprawca zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany przez przypadkowych świadków i przekazany policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży szczególnie zuchwałej i przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Chwila nieuwagi podczas górskiej wycieczki może skończyć się bolesnym urazem. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o ostrożność i podają szczegóły interwencji w Pieninach. W minioną środę na zielonym szlaku prowadzącym do Stromowiec podczas schodzenia turystka poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego, który uniemożliwił jej dalszą wędrówkę. Ratownicy zabezpieczyli kontuzjowaną nogę, następnie ewakuowali kobietę przy użyciu noszy alpejskich do samochodu terenowego GOPR. Poszkodowana została przetransportowana do Stromowiec. Ratownicy przypominają, że nawet na poziomie łatwych, na pozornie łatwych szlakach chwila nieuwagi może zakończyć się groźnym upadkiem. Apelują o ostrożność, szczególnie podczas stromych zejść oraz odpowiednie przygotowanie do wycieczki. Obuwie trekkingowe jest niezbędne.
1: Dzieje się na drogach.
0: Nagrał swoją brawurową jazdę i wrzucił filmik do internetu. Teraz odpowie przed sądem. 25-letni mieszkaniec powiatu nowotorskiego opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak przekracza prędkość w tunelu w Naprawie, jednocześnie trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Sprawca trafił do policjantów po zgłoszeniu przesłanym na skrzynkę stop agresji drogowej. Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring z tunelu i ustalili, kto jest autorem nagrania. Jak się okazało, samochód poruszał się na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Policjanci dotarli do 25-latka, który sam opublikował nagranie w sieci. Teraz mężczyzna będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu m.in. wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: W Tatry wędrują nie tylko niewidziane tu do tej pory gatunki zwierząt, jak bobry, które zainstalowały się w okolicach Morskiego Oka, ale również rośliny. Jeszcze do lat 40. ubiegłego wieku Słowacy mieli swojego endemicznego kwiatka, który nazywali sasanka słowacka. Okazało się jednak, że sprytna roślinka za nic miała państwową granicę.
2: Rośliny, chociaż nie mają nóg, tak jak zwierzęta, i wydają się mało mobilne, też się rozprzestrzeniają, też się migrują, można by tak to ująć, tylko na inne sposoby. Przede wszystkim przez nasiona, które są roznoszone na dalsze odległości w różny sposób, czy to przez wiatr, czy to przy pomocy zwierząt. Jak chodzi o sasankę słowacką, przez nawet pewien czas historii był to endemit słowacki. Dopóki pani doktor Zofia Radwańska-Paryska nie odkryła go jeszcze przed II wojną światową, a opisała już po II wojnie światowej w rejonie Doliny Chochołowskiej, właściwie w takich dwóch bocznych dolinkach, wielkich i małych koryciskach, tuż przy granicy ze Słowacją. No wtedy okazało się, że występuje ona również w Polsce, nie tylko na Słowacji. Tak.
0: Współcześnie w lasy reglowe zapuszczają się na przykład przydomowe gatunki drzew, takie jak klony czy lipy. Migracji sprzyja ocieplenie klimatu.
2: Te zmiany, myślę, że tu mieszkańcy nawet Podhala, Zakopanego, okolic, sami pewnie obserwują. Część drzew kojarzymy z gdzieś ogródków przydomowych, bardziej spod Tatrza, a jak teraz wędrujemy reglami na przykład zakopiańskimi, to zaczynają się one częściej pojawiać w lasach. Myślę, że takim przykładem może być klon zwyczajny. To nie jest jedyny gatunek. Obserwujemy też wkraczanie w niższe położenia tatrzańskie, na przykład lipy drobnolistnej, więc te gatunki korzystają z tych zmian klimatycznych i zaczynają się przesuwać. To samo dotyczy tych gatunków z wyższych położeń, prawda? Kosówka migruje w wyższe położenia, świerk jest w stanie skiełkować i utrzymać się w wyższych położeniach. Takie rzeczy są pomału obserwowane, przy czym to jest proces długotrwały.
0: Być może za jakiś czas trzeba będzie wprowadzić zmiany w podręcznikach dotyczące zasięgu pięter roślinności w Tatrach. Na razie pozostaje nam obserwacja przyrody. Z Antonim Ziębą z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w pomieszczeniach i lokalach mieszkalnych wykorzystywanych na cele hotelarskie. Krótka przerwa między weekendem majowym a wakacjami często wykorzystywana jest na Podhalu na drobne remonty i generalne sprzątanie przed sezonem. Warto więc pamiętać o przepisie, który wejdzie w życie na początku wakacji.
3: Dlatego nasz apel, aby nie zapomnieć o tym. Od 30 czerwca istnieje obowiązek wyposażania pokoi, apartamentów, autonomiczne czujki dymu. W miejscach, gdzie mamy jakiś kocioł czy kominek, powinniśmy też pomyśleć o zastosowaniu czujnika tlenku węgla.
4: W każdym pomieszczeniu oddzielnie taki czujnik powinien się znaleźć.
3: Tak, jeżeli mamy apartament, który składa się w kilku sypialni, bezwzględnie taka czujka powinna znaleźć się w każdej z tych sypialni. Jeżeli zastosujemy jedną czujkę, powiedzmy na korytarzu w części wspólnej, te pionowe przegrody, czyli ściany poszczególnych apartamentów, czy na korytarzach, no one spowodują, że dym, który powstanie powiedzmy w jednym z pomieszczeń, będzie miał utrudniony dostęp do tej czujki i nie ulega żadnej wątpliwości. Każde pomieszczenie w takim wielopokojowym apartamencie powinno być zabezpieczone taką czujką.
0: Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów.
3: Taką czujkę możemy zamontować sobie sami, to bardzo proste urządzenie zasilane baterią, więc nie musimy do takich czujek prowadzić jakiejś dodatkowej instalacji elektrycznej. Każdy z nas, wydaje mi się, poradzi sobie z montażem takiej czujki. To bardzo proste urządzenie. Czujkę dymu należy stosować przede wszystkim w najwyższym punkcie pomieszczenia pod stropem. Czujniki tlenku węgla można ustawić na jakiejś komodzie na wysokości metra, metra 20. Nie trzeba takiego czujnika montować na stałe.
0: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: W Zakopanem trwa rok Jana Kasprowicza. Poeta zmarł 100 lat temu 1 sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaplanowało główne uroczystości na Harendzie, miejscu, w którym poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze składek społecznych.
5: Przewidujemy taki 3-dniowy cykl różnych wydarzeń, a więc w dzień poprzedzający, 31 lipca w Domu Poety na Harendzie odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nazajutrz, 1 sierpnia, odbędą się te najważniejsze uroczystości, poczynając od mszy w znajdującym się obok Muzeum Kościółku, złożenie kwiatów przy mauzoleum, na zakończenie koncert zespołu Polifonika, zespołu działającego na Kujawach, który właśnie z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza nagrał płytę z tekstami poety, z jego wierszami.
0: Mówi Małgorzata Karpiel, kustosz Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
6: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon. To kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał: poezja jest wszystkim.
0: Zwiastunem wydarzeń będzie otwarcie pod koniec maja wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim, mówi Adam, organista, kurator wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w 3 miejscach na samej Harendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach.
1: Twoje sprawy.
0: Dwie rodziny z powiatu tatrzańskiego zostały wyróżnione brązowym medalem Polonia Minor. Nagrody wręczono podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który odbył się w Operze Krakowskiej. Wyróżnienia trafiły do Joanny i Krzysztofa Budzów z Białego Dunajca oraz Anny Karpiel-Sembereckiej i Marcina Sembereckiego z Zakopanego. Medal przyznano im za wieloletnie zaangażowanie w rodzicielstwo zastępcze oraz działalność społeczną na rzecz dzieci i rodzin. Obie rodziny aktywnie działają także w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci Są Darem, wspierając promocję idei pieczy zastępczej i pomagając innym rodzinom. Nagrody wręczył laureatom marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
1: Wybiła 6:45.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: złotych.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Po reklamie.
2: Sobota, 9 dzień maja, na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na wiadomości.
3: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
4: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na Ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo.
3: Mówił premier Donald Tusk. Pierwszą transzę, która trafi na polskie konta, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, uzasadniając ten wybór, podkreślał doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Prezydent mówił również o stosunku nowego szefa BBN do imigracji.
5: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
3: Obsadzenie funkcji szefa BBN było konieczne po tym, jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Po weekendzie Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. NFZ nałożył też na szpital 134 tysiące złotych kary.
2: Nad ranem w Zakopanem mgły i zamglenia, do tego przelotne opady deszczu, które będą się pojawiały także w ciągu dnia, informują fachowcy od pogody. Rozpogodzić ma się dopiero jutro, tak wynika z zapowiedzi synoptyków. 7 stopni o poranku, 12 maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. W Nowym Targu podobna sytuacja, choć tam o 2 stopnie więcej. Witajcie w ten piękny majowy weekend, choć może nie do końca tak piękny za oknami. O pogodzie słyszeliśmy już kilka słów, usłyszycie jeszcze wiele. Czy dobrego? Zobaczymy. Na pewno pięknie wam zagramy w to sobotnie przedpołudnie, właściwie poranek. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Radio Ale.

Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, tak jest, bo sobota w kalendarzach, 9 dzień maja, to 129 dzień roku. Dzień rozpoczął się od wschodu słońca, tak oficjalnie, a ten dzisiaj 10 minut przed godziną 5. Słońce zacznie zachodzić 14 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 23 minuty. Cóż do świętowania dzisiaj mamy? Mamy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej i Dzień Okulistyki. Na pewno będzie to przyjemny dzień, mam nadzieję, dla dzisiejszych solenizantów. A na liście są Grzegorz, Bożydar, także Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar i Przebor. Wszystkiego najlepszego. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
5: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 9 dzień maja. Dzisiaj obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Kiedyś przed laty świętowaliśmy to, co świętuje się dzisiaj w Moskwie. A jeśli chodzi o ten Dzień Unii Europejskiej, to ta data jest związana z ogłoszeniem przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana planu, który dał początek Unii Europejskiej. Niektórzy narzekają, niektórzy zadowoleni, ale generalnie, gdyby nie to, że w tej Unii jesteśmy, oj, życie chyba wyglądałoby zdecydowanie bardziej skomplikowanie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Po reklamie.
1: Słuchacie Radio.

0: Wschodni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Zbliżamy się do godziny 8. Za chwilę przekażemy Wam kolejne wiadomości. A przysłowie na dziś mówi, gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. No nie, śniegu nie ma, ale przecież w przyszłym tygodniu ci zimni ogrodnicy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.

0: Teraz przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
8: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
11: W kalendarzach sobota to 9 dzień maja. Na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
12: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W faktach Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
13: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwroty liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
14: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
13: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
12: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego, 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. To wygrana, która zapewnia Wiśle Kraków powrót do polskiej elity. Na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi Biała Gwiazda zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Stało się to po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Dzisiaj w Zakopanem i generalnie na Podhalu chmury rozłożyły się nad naszymi głowami obozem. Z tych chmur także przelotnie będzie padał deszcz niemal przez cały dzień. Parasole to rzecz obowiązkowa. Jutro nad ranem i o poranku mgły i zamglenia. W ciągu dnia dość sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura też nas nie rozpieszcza. Dzisiaj 12 stopni, jutro 17, 14 w poniedziałek. A potem, niewykluczone, że znów nocą pojawiać się będą przymrozki.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Po wiadomościach i po informacjach o pogodzie będziemy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie na sobotni poranek i na dobry weekend. Marek Moc, kłaniam się nisko, zapraszam.

0: game.
1: Przepis na weekend.
2: No nie może być inaczej w sobotni poranek, kiedy to polecamy wam coś pysznego. To jest dobra pora właśnie, żeby wam o czymś powiedzieć, bo jeszcze będzie czas, żeby na przykład zrobić zakupy. Sezon nowalijek zbliża się wielkimi krokami, zresztą już pojawiły się świeże na przykład szparagi. No któż nie próbował ugotować zupy, czy jakieś tarty, czy z sosem beszamelowym. A, zrobiło się smakowicie. A my dzisiaj mamy dla was inną propozycję. Będzie to zapiekanka, właściwie zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem. Aha, opowiem wam o tym nieco więcej jeszcze w tej godzinie.
1: Przepis na weekend.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Po reklamie.

14.30 będzie pokaz samochodów na Placu Niepodległości oraz konkurs elegancji, a o godzinie 15 organizatorzy zapraszają na mszę w intencji uczestników oraz poświęcenie pojazdów. To w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Chramcówki. Stal, chrom i historia, możecie to zobaczyć z bliska już dzisiaj. Również dzisiaj, ale nieco później po południu, bo o godzinie 16 czekają emocje piłkarskie na wszystkich kibiców, bowiem NKP Podhale podejmuje Chojniczankę Chojnicę. Wszystko odbędzie się oczywiście na Stadionie Miejskim przy ulicy Kolejowej 161. Rozpoczęcie tego spotkania o godzinie 16. Zapraszam wszystkich kibiców na spotkanie NKP Podhale Nowy Targ Chojniczanka Chojnice.

0: Kiss na weekend.
1: A my wracamy do naszej radiowej kuchni. Dzisiaj zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem. Potrzebny jest pęczek szparagów, jakieś 250 gram świeżego szpinaku, tak mniej więcej 1/8 kostki masła, 4 jajka, 4 bułki. Tarty ser też jak najbardziej się przyda. Rozpuszczacie masło, szparagi pokrojone w kawałki, wrzucacie do masła, jakieś 5 minut podsmażamy. Takie wiecie, żeby były akurat w punkcik. Do szparagów dodajemy szpinak, doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy szparagi ze szpinakiem, potrzymajmy jeszcze jakieś 10 minut na patelni, sprawdźmy, czy pasuje wam smak. Bułkę, jak przygotować, odklejacie górę, wydrążacie ją, no potem możecie wykorzystać tą górę na przykład do grzanek, do zupy. Mamy taki przepis, też znajdziecie go na naszej stronie. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni, faszerujemy farszem szparagowo-szpinakowym, wrzucamy surowe jajko, posypujemy serem i do piekarnika. Czekamy do 15 minut, a potem pyszne, rodzinne, weekendowe śniadanie. Przepis już jest na naszej stronie, polecamy.
0: Przepis na weekend.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
12: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Po reklamie.
15: Radio Alex.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Do 9 coraz bliżej, o 9 oczywiście u nas wiadomości. A przed laty 9 dnia maja w 1502 roku Krzysztof Kolumb rozpoczął czwartą i ostatnią swoją podróż do Nowego Świata. Przeprowadzimy was przez świat informacji już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
0: Dziś sobota, to 9 dzień maja i 9 na zegarach. Pora przekazać wam kolejne wiadomości.
7: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza, że może przesunąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Było to pytane przed wylotem na swoje pole golfowe w Virginii. Jeśli zapadnie decyzja, by wycofać wojska z Niemiec, czy przeniesiecie je do Polski, czy może do jakiegoś innego kraju na wschodniej flance? Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Od północy obowiązuje 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Zawieszenie broni w związku z obchodami Rosji Dnia Zwycięstwa ogłosił wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony. Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? O tym Marcin Buczak.
8: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wówczas telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Wspomniana rozmowa telefoniczna trwała kilka minut. Osoba, z którą poseł wtedy rozmawiał, została już przesłuchana i potwierdza, że kontakt nagle się urwał. To było dokładnie o 13:14. To wtedy, według prokuratury, wydarzył się wypadek.
0: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1018 hektopaskali i w ciągu dnia będzie stabilne. Biometr jest obojętny, nie wpływa na nasze samopoczucie. Wiatr też nie wpływać zbytnio będzie na odczuwalną temperaturę. Wieje bowiem słabo i umiarkowanie z północy. A termometry? 12 stopni maksymalnie, w Nowym Targu o 2 stopnie więcej. Jutro ma być cieplej i więcej pogodnego nieba. 9 dzień maja w kalendarzach, a to jest nasze sobotnie przedpołudniowe spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Cóż u nas? A będzie kilka podpowiedzi też, jak spędzić ciekawie weekend u nas w regionie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Były już dzisiaj życzenia dla solenizantów. Czas na jubilatów. Przyglądamy się, co mówią o nich gwiazdy. A niezwykła kreatywność człowieka, który przyszedł na świat właśnie w tym dniu, powoduje, że stale ma on wiele doskonałych pomysłów i co najważniejsze, większości z nich jest w stanie wcielić w życie. Posiada nieprzeciętne zdolności wykonawcze i nie musi tego wzorem innych ludzi zlecać nikomu innemu, więc działa bardzo skutecznie i dokładnie podług swojej woli. No to życzymy mu, żeby się wszystko dzisiaj spełniło. A tego dnia na świat przyszli m.in. Bułat Okudżawa, rosyjski bard, poeta, prozaik, kompozytor, Halina Poświatowska, polska poetka, Andrzej Zdorowicz, dziennikarz i komentator sportowy, Dave Gahan, muzyk, no oczywiście frontman grupy Depeche Mode, Mirosław Chmara, tyczkarz, słynny japoński skoczek narciarski Masahiko Harada, czy Marek Jankulowski, czeski piłkarz pochodzenia macedońskiego. Na liście urodzonych dzisiaj także znakomita polska aktorka Aleksandra Domańska. Serdecznie pozdrawiamy. No i jeszcze warto wspomnieć Łukasza Litewkę, posła na Sejm, który zmarł niedawno. Dzisiaj świętowałby swoje kolejne urodziny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
4: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
12: bezpiecznie.
11: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: Po reklamie.
23: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od jutrzejszej akcji krwiodawstwa na Stasikówce. Właśnie w niedzielę w remizie OSP na Stasikówce odbędzie się ta zbiórka krwi. Akcja potrwa od godziny 9.30 do 13.00. Organizatorzy zapraszają nie tylko mieszkańców Stasikówki, ale także Poronina, Gliczarowa, Małego Cichego i Murza Sichla. Jednocześnie apelują o większe zaangażowanie i proszą o to, jak podkreślają, z powodu braków kadrowych liczba wyjazdowych akcji krwiodawstwa została w tym roku znacząco ograniczona. Dlatego każda taka zbiórka jest szczególnie ważna. Zatem widzimy się jutro na akcji krwiodawstwa na Stasikówce w remizie OSP. Także jutro, lecz w Szaflarach, zapraszam na 140-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie w Szaflarach. Zarząd oraz druhowie uroczystości

0: sobotnie spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Do dobrego grania wracamy już za kilka chwil. Niektórzy pewnie wybiorą się dzisiaj na spacer, bądź też na dłuższą wyprawę. Pogoda powinna dzisiaj sprzyjać. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, że archeolog, który nie potrafi w terenie odróżnić kości od kamienia, często przykłada znalezisko do języka. Jeśli odpadnie, to kamień. A jeśli się przyklei, to kość. Znaczy, jak kamień się odpadnie, to znaczy, że to kamień. A jak się przyklei, to kość. Przyznam szczerze, najprostsza metoda organoleptyczna, ale nie wiem, czy bym się sam zdecydował.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933 798-565-933.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale psy z lekką niedowagą żyją średnio o 2 lata dłużej niż psy z lekką nadwagą. To może pora wyprowadzić pupila na spacer, a ja zapraszam Was na kolejne wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Mamy sobotę, to 9 dzień maja, już 10 na zegarach. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
9: O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
10: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu polska armia będzie mogła się rozwijać, a Polska stanie się bezpieczniejsza. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że wsparcie otrzymają wszystkie rodzaje wojsk.
11: Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
10: Z kolei nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, ocenił, że podpisanie SAFE będzie miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
9: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go. On wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Mówił dziennikarzom amerykański przywódca. Elementy garderoby należące do Marilyn Monroe, jej biżuteria, listy, odręczne notatki, obrazy i wiersze idą pod młotek. Aukcja odbędzie się 1 czerwca, dokładnie w 100. rocznicę urodzin ikony kina i obejmie przedmioty osobiste z lat 1955-62. To tak, jakby podnieść maskę i zajrzeć w umysł Marilyn, jej hojność i całe jej spektrum jako człowieka i gwiazdy filmowej. Mówi przedstawiciel domu aukcyjnego.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: 12 stopni dzisiaj w Zakopanem. Jutro no, przyjemniej, bo do 17, a w poniedziałek 14. Kolejne dni od wtorku będą bardzo zimne i zwłaszcza noce niewykluczone, że pojawią się znowu przymrozki. Dzisiaj chmury, przelotny deszczyk, jutro zdecydowanie więcej słońca. No i na jutro rzeczywiście zapowiadają synoptycy najładniejszy dzień tego tygodnia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przypominamy, dziś 9 dzień maja, dzień Unii Europejskiej, jest także dzień okulistyki. Czy ja dobrze patrzę? Na pewno dobrze słyszę, bo u nas muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: już sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie niezmiennie, pięknie dla was gramy. Chcielibyście się wybrać gdzieś na wakacje? No na przykład latem, żeby nie było zbyt gorąco, to może na Islandię, a to jest ciekawy kraj. Nie wiem, czy wiecie, ale światła drogowe mają czerwone serca zamiast czerwonych kół. To wszystko po to, by podnieść ludzi na duchu i poprawić im samopoczucie. Nie wiem, nie widziałem. Być może to fake news, może sztuczna inteligencja. Jeśli byliście i rzeczywiście tak jest, to dajcie znać.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Już jutro gmina Biały Dunajec organizuje szkolenie z pierwszej pomocy w remizie OSP w Gliczarowie Górnym. Wiadomo, że w sytuacji zagrożenia liczy się szybka i właściwa reakcja, dlatego zaproszeni są wszyscy mieszkańcy gminy na to szkolenie z pierwszej pomocy, podczas którego będzie można zdobyć praktyczne umiejętności potrzebne w nagłych przypadkach, od udzielania pomocy po podstawy resuscytacji, a poprowadzą je specjaliści z podhalańskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej oraz strażacy ochotnicy z Gliczarowa Górnego. Start o godzinie 14:00. Dodam jeszcze tylko, że szkolenie ma charakter otwarty i jest bezpłatne. Również jutro od samego rana akcja krwiodawstwa na Stasikówce. Służby apelują o udział mieszkańców. Wszystko odbędzie się w remizie OSP na Stasikówce między godziną 9:30 a godziną 13:00. Organizatorzy zapraszają oczywiście nie tylko mieszkańców Stasikówki, ale także Poronina, Gliczarowa, Małego Cichego czy Murza Sichla. Jednocześnie apelują o naprawdę duże zaangażowanie, bo z powodu braków kadrowych, liczbowych akcji krwiodawstwa

0: Sobotnie przed południe i muzyka wybrana dla ciebie. O Islandii jeszcze sobie chwilę porozmawiamy. No wiemy, że tam są właściwie dwie pory roku, noc i dzień. Przesilenie letnie u nas przynosi radość, a na Islandii w nocy od 21 maja do 30 lipca w ogóle nie robi się ciemno. No i słońce jest widoczne przez 24 godziny. W Reykjaviku, w stolicy Islandii, słońce zachodzi na kilka godzin ledwie, ale niebo nie ściemnia się, co pozwala czytać książkę na zewnątrz, nawet w środku nocy. Przeżyliście coś takiego? No, musi to być niesamowite, choć pewnie na dłuższą metę strasznie to musi być męczące.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733 049 049.
7: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie. Dzisiaj 9 dzień maja, a przed laty w 1997 roku mieliśmy premierę filmu Piąty element w reżyserii Luca Bessona. Przyznam szczerze, film do tej pory chyba potrafi zrobić wrażenie. A co zrobiło wrażenie na naszych dziennikarzach? Sprawdzimy za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.
0: To już godzina 11 na zegarach. Dziś sobota, 9 dzień maja. Zapraszamy na wiadomości.
7: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
8: Te 5000 byśmy wzięli. Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
9: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
8: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
7: Zapewniał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Zakończyła się poranna narada strażaków, którzy wciąż pracują na miejscu pożaru Puszczy Solskiej. Pożaru, który od wtorku objął około 300 hektarów lasu. Z najnowszymi faktami w tej sprawie Dominik Smaga. Dominiku, jak teraz wygląda ta akcja?
10: Przez całą noc dwie wyspecjalizowane w gaszeniu lasów grupy strażackie z Rzeszowa i Wrocławia metr po metrze szły przez las, żeby polewać wodą i przetrząsać rozgrzane pogorzelisko tam, gdzie widać było jeszcze dym. Tam, gdzie nie da się dotrzeć pieszo, zrzucana ma być dzisiaj woda z powietrza, a miejsca zrzutów wytypowano dzięki dronom z kamerami termowizyjnymi. Do zrzutów użyte mają być helikoptery będące w dyspozycji leśników. Policyjne Black Hawki odesłano już wczoraj. Dzisiaj można się też spodziewać, że sukcesywnie odsyłani do domów zaczną być strażacy z dalszych zakątków kraju. Zamknięta pozostaje droga wojewódzka 849. To wciąż miejsce strażackiej akcji i trasa, którą biegną magistrale zapewniające strażakom wodę gaśniczą.
0: Na Podhalu dzisiaj to nie jest piękny dzień, pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, tak będzie niemal do końca dnia. W nocy i nad ranem mgły i zamglenia, według zapowiedzi synoptyków, to będzie zjawisko, które może nam mocno dokuczać. W niedzielę zdecydowanie więcej słońca, no i też cieplej niż dzisiaj, nawet 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W poniedziałek znów powrót zniłej aury, a we wtorek będzie się działo niewykluczone opady deszczu ze śniegiem. Tak jest. Zimni ogrodnicy na horyzoncie. Grzegorz, Bożydar, Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar i Przebor dziś świętują imieniny. Jeszcze raz przypomnę. No i jeszcze raz przy okazji kłaniam się nisko. Życzę wszystkiego dobrego w ten piękny dzień.
1: Radio Alex.

0: sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną dla ciebie. Mówiłem o premierze Piątego Elementu Luca Bessona, a przed laty, nie wiem czy wiecie, film Twister był pierwszym filmem, który został wydany na DVD. A Matrix na przykład to pierwszy film, którego sprzedaż właśnie na tym nośniku przebiła sprzedaż obrazu na VHS-ach. A teraz po prostu włączamy internety i wszystko mamy. Jaki ten świat stał się prostszy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Po reklamie.

0: Sobotnie przez południe z muzyką wybraną dla ciebie. No, pogoda dzisiaj całkiem sympatyczna. A w przyszłym tygodniu czekają nas spotkania z tak zwanymi zimnymi ogrodnikami. Pankracy do 12 maja, serwacy 13 maja, bonifacy 14 maja, a na koniec przyjdzie ona. Zimna Zośka. To wszystko 15 maja. Czy prognozy pogody będą dla nas łaskawe? Zobaczymy. No nie wygląda to, żeby jakieś upały były, ale też mrozy, czy będą? Będziemy to dla was oczywiście sprawdzali na bieżąco.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Janosikowi.

0: Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Radio

0: powoli zbliżamy się do godziny 12. Za pierwszą część dzisiejszego spotkania czas podziękować. Dziękuję więc serdecznie. Marek Moc, było miło. Życzę wam dobrej reszty dnia, dobrej reszty weekendu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
5: Na Wieży Mariackiej właśnie słychać hejnał, a u nas usłyszycie najnowsze wiadomości. Minęła 12.
6: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Ceny paliw w dół. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy 6,35 zł, a za litr oleju napędowego 7,03 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkowymi stawkami. Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
7: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
6: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii. W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Liczenie głosów czwartkowych wyborów właśnie dobiega końca. Co to oznacza dla brytyjskiej sceny politycznej? O tym z Londynu Bogdan Frimorgan.
8: Partia Nigela Farage'a, ulubiony strach na wróble rządzących lejburzystów, udowodniła, że posiada własną energię. Zbiła olbrzymi kapitał polityczny na poziomie lokalnym, a za 2 lata może to zrobić w wyborach powszechnych. To trudny dla nas rezultat. Nie będę niczego owijał w bawełnę. Tak skomentował fatalne dla siebie wyniki wyborów samorządowych premier Keir Starmer, ale zaznaczył jednocześnie, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Lejburzyści mają do wykonania nie lada zadanie. Muszą znaleźć skuteczną broń, by przeciwstawić się ultraprawicowej partii Reform UK, która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
5: Sobota, 9 dzień maja. Mam nadzieję, że dla wielu z was dzień wolny. Kto świętuje? Grzegorz być może i nawet Brzęczy Szczykiewicz, ale też i Bożydar. Razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry.
1: Radio Alex.

0: Od czasu do czasu lubię spojrzeć w mądrość ludową, czyli polskie przysłowia, bo one niosą za sobą bardzo dużo ciekawych informacji. Między innymi na przykład, jak będzie wyglądała pogoda dalej i tym podobne rzeczy. No więc na dziś akurat z kalendarza wybrałem takie przysłowie: gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. Na razie nie mamy chyba tego problemu dzisiaj. Jest też drugie przysłowie związane z 9 maja i ono jest takie: gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. A więc gdyby wasza żabcia z rana krzyczała, to poproście ją, żeby tego nie robiła. Na pewno się uspokoi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Na Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: sobotnie popołudnie to może być świetny moment na to, żeby pomyśleć o tym, co zmienić w domu. Zwłaszcza kiedy pogoda za oknem taka sobie jest, a w ten weekend w wielu miejscach w naszym kraju, no niestety ona nie dopisuje. Jak się okazuje, powolutku tradycyjne szafki w kuchni, bo teraz do kuchni się udamy, przechodzą do lamusa. Teraz najmodniejsze są szuflady, bo jak twierdzą specjaliści, nie tylko zwiększają wygodę, ale też pomagają utrzymać kuchnię w idealnym porządku. No i niech teraz pierwszy kamieniem rzuci ten, kto nie ma takiej szuflady w domu, gdzie są różne przydasie. I po paru latach, kiedy już z niej się wszystko wysypuje, nagle znajdujemy tę jedną rzecz, której szukaliśmy kilka lat temu. To ja za chwilę otworzę szufladę z bardzo fajną muzyką. Co zagramy? Trzeba zostać i posłuchać.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio A.

0: Rozkręca nam się sobotnie popołudnie. Po 13 będziemy zgłębiali temat związany z grillowaniem i z tym, dlaczego nie. Więcej szczegółów naprawdę już niedługo. A za moment zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.
0: Pierwsza godzina sobotniego popołudnia już dobiega końca. Minęła 13. Czas na wiadomości.
14: Każde wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Tak Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, komentował na naszej antenie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przerzucenia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Krzysztof Ziemiec, witamy, Krzysztofie.
15: Jestem.
14: To kiedy realnie jest szansa na przyjazd nowych żołnierzy?
15: No dziś za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że taka decyzja, jeśli będzie, to ostatecznie zapadnie, ale w Waszyngtonie. Minister zaznaczył w naszym studiu, że mimo iż nie zabiegamy oficjalnie o osłabienie kontyngentu w Niemczech, to zapewnia, że w każdej chwili jesteśmy gotowi Amerykanów przyjąć.
16: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
15: Dodam, że w tej chwili w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy Amerykanów, a według nieoficjalnych danych Waszyngton myśli o wycofaniu z niemieckich baz około 5 tysięcy żołnierzy.
14: Chwilę grozy we własnym domu w Porto przeżył wczoraj reprezentant Polski Jan Bednarek. Jak pisze portugalski dziennik Rekord, piłkarz, który wrócił do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza, który miał ich zaatakować. Nikomu nic się nie stało. W Faktach witamy Wojciecha Marczyka. Wojtku, jak wyglądało to zdarzenie?
17: O, kiedy wczoraj wieczorem Jan Bednarek wrócił z rodziną do domu, jak podaje dziennik, około 21.30, przyłapał w nim na gorącym uczynku włamywacza. Ten piłkarzowi, jego bliskim, miał za zagrozić nożem. Ostatecznie napastnik uciekł i nikt nie został na szczęście ranny. Jak donoszą media w Portugalii, łupem złodzieja miały paść przedmioty o łącznej wartości około 150 tysięcy euro. Na miejscu zaraz po całym zajściu została wezwana policja, która obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: O polskim sporcie narodowym i słabnącej jego popularności. W tej godzinie będzie też całe mnóstwo fajnej muzyki. W tej godzinie też będzie z wami Łukasz Tymków.

0: podczas naszego pierwszego spotkania w majówkowy długi weekend mówiłem o grillowaniu. I dziś o grillowaniu również będzie mowa, bo mamy pierwsze doniesienia dotyczące popularności tego wciąż narodowego sportu Polaków. O tym nieco później, ale na pewno stanie się to przed godziną 14.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Castorama!
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.

0: Polski sport narodowy powoli zaczyna tracić na atrakcyjności i popularności. O czym mowa? Mowa o grillowaniu. To właśnie ono jest uważane za jeden z naszych sportów narodowych i taki ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Z ostatnich badań, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że coraz mniej Polaków deklaruje właśnie tę formę spędzania na przykład weekendów. Dla porównania, jeszcze 2 lata temu prawie 60% z nas deklarowało, że organizuje grilla, a teraz zaledwie 35%. Jako powód w badaniu podaje się rosnące koszty życia, ale też i to, że zmieniają się nasze przyzwyczajenia konsumenckie. No i jeszcze jeden powód to brak miejsca na zorganizowanie właśnie grilla. Ja sobie myślę, że może być jeszcze jeden ważny powód, a mianowicie w sieci krąży ostrzeżenie o oszustwie na grilla. No bo zapraszają cię na jedzenie, a potem każą pić alkohol.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933 798-565-933.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.

0: www.podjazd.pl. Ogrodzenie Podjazd Alejki. Aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: No to pogrillowaliśmy, a raczej poużywaliśmy sobie informacji związanych z grillowaniem w tej godzinie. W następnej postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej wziąć urlop, jeśli planujecie go spędzić w naszym kraju. A już niedługo u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
0: U niektórych czas na obiad, a u nas czas na najnowsze wiadomości. Minęła 14.
5: Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Marcin Buczek, witamy Marcinie.
6: Jestem, dzień dobry.
5: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
6: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania groźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
5: Chwilę grozy na lotnisku w Denver, donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak maszyny doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
7: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
5: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00, aż do października.
0: Sobotnie popołudnie 9 maja to Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu i Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. I w tej godzinie powędrujemy po przewidywaniach dotyczących wakacji. Łukasz Tymków, zapraszam. Lećcie razem z nami.
1: Radio Alex.

Dzisiaj, czyli w sobotnie popołudnie, będę miał dla was rady, kiedy wybrać się na urlop, być może taki nawet spontaniczny, w naszym kraju. Bo tego kraju będzie dotyczyło to przewidywanie przyszłości. Przewidywanie, bo informacje na ten temat pojawiły się w jednym z portali, a ten z kolei zasięgał języka uznanego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. No więc już teraz mogę wam zdradzić, że przed 20 lipca może być kłopot z pogodą, zwłaszcza na południu naszego kraju. Możliwe będą zjawiska gwałtowne, a nawet powodzie od Wałbrzycha aż po Kraków. Jak będzie z resztą kraju, z resztą lata, o tym powiemy wam na pewno jeszcze.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: Kontynuujemy w tej godzinie doradzanie wam w sprawie urlopu w naszym kraju i dat, które mają być bezpieczne, zdaniem znanego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, a tego z kolei zapytał jeden z portali internetowych. No i co wynikło z tej rozmowy? Ano to, że po 20 lipca do 20 sierpnia szykuje się takie okno pogodowe, kiedy będzie ona stabilna, ma być słonecznie, ciepło i bez gwałtownych zjawisk. Mam nadzieję, że udało wam się wstrzelić, a jeśli nie, to pamiętajcie, że najważniejsza jest pogoda ducha, a tej u nas na pewno nie zabraknie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Po reklamie.

0: takie od razu do Special Edition.
1: Za nami już ważne porady od jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, a teraz nie trzeba być jasnowidzem, żeby spodziewać się, że punktualnie o godzinie 15 pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Pomimo wolnej soboty, na świecie dzieje się dużo ważnych rzeczy. W naszym kraju także. I o nich posłuchacie teraz w najnowszych wiadomościach. Minęła 15.
11: Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Do tej informacji dotarł Piotr Bułakowski. Piotrze, prosimy o szczegóły.
12: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji są na nim napisy wykonane cyrylicą. Jak się też dowiedziałem, urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w kamerę bądź kamery. Nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym specjalistycznym urządzeniu. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, powiadomiona została żandarmeria wojskowa.
11: Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w warmińsko-mazurskim Szczytnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W ogniu zginęły dwie osoby, przekazała nam Straż Pożarna.
13: Podczas działań Straży Pożarnej ewakuowano osoby z całego obiektu. Było to 11 osób. 3 osoby przy pomocy ratowników PSP opuściły ten obiekt. Niestety w jednym z lokali umiejscowionym na parterze były dwie osoby bez oznak życia. Ewakuowano je na zewnątrz. Ratownicy medyczni rozpoznali zgonów.
11: Powiedział nam starszy kapitan Karol Doryn ze Straży Pożarnej w Szczytnie. W 15 miastach wojewódzkich trwają protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które apelują o jak najszybsze zmiany w prawie.
14: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest prowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
15: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
14: Tymi zdjęciami, którzy mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
15: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
16: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
11: Z protestującymi rozmawiał Michał Krasoń.
1: W poprzedniej godzinie było co nieco o wakacjach, a w tej godzinie powiem wam, kiedy najlepiej wybrać się nad polskie morze. To sobota 9 maja, razem z wami Łukasz Tymków. Zapraszam.
2: Radio Alex.

0: Polski Bałtyk to nie tylko zimna woda i czasem nieprzewidywalna pogoda. O paragonach grozy nie wspomnę. To przede wszystkim świetne miejsce, gdzie można nabyć bardzo dużo jodu. A ten wydziela się z morskiej wody i ma stężenie wielokrotnie wyższe niż w głębi lądu. Kiedy spacerujecie promenadą, przez godzinę wdychacie taką samą ilość jodu, co podczas wizyty w gabinecie inhalacyjnym. A kiedy tego jodu jest najwięcej? Jak się okazuje, właśnie teraz, wiosną, warto dla zdrowotności pospacerować sobie nad polskim morzem. Co tu dużo gadać? Polskie morze to po prostu mistrz joda, to znaczy jodu i basta.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
22: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: Pingwinowie po raz kolejny, już dziewiąty z rzędu, są na pierwszym miejscu najszczęśliwszych narodów na świecie. Ale próżno szukać tam człowieka uśmiechniętego od ucha do ucha na ulicy, no bo taką mają akurat naturę, że wcale się nie uśmiechają. Podobno powodem tego szczęścia jest akceptacja tego, że życie jest po prostu ciężkie. Wielu Finów podobno również bierze przykład z dwóch filozofów, z Nietzschego i Schopenhauera. No ja skłaniam się ku raczej właśnie filozofii Schopenhauera, który wierzył, że sposobem na poradzenie sobie z koszmarem egzystencji jest ucieczka w muzykę. Nie musisz jechać do Finlandii. Wystarczy, jak zostaniesz z nami, bo muzyki ci u nas dostatek.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Może

0: też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: I co? Udało się nabyć sporo szczęścia metodą Schopenhauera, czyli poprzez muzykę. Mam nadzieję, że tak. W kolejnej godzinie na pewno jej nie zabraknie. No i też zaproszę Was na kawkę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
5: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: A możemy tak wspólnie wypić kawę i o kawie bardzo ciekawe informacje będę miał dla Was w tej godzinie. A jest to sobota, 9 maja, dzień okulistyki. Żeby pozostać z nami, nie widzę przeszkód.
1: Radio Alex.

0: Było o grillowaniu, będzie też o kawie, ale to nieco później. Czas więc na co? Na suchara, czyli żenujący żart pana prowadzącego. No więc wśród kilku propozycji, które gdzieś tam dla was wygrzebałem, jest następująca. Jak można krótko sformułować ogłoszenie: pilnie zatrudnimy specjalistę od chorób zakaźnych? Po prostu trzeba napisać: zatrudnimy od zaraz. No i jeszcze tak w temacie medycznym, co robi lekarz na polu minowym? Witaminy. Tak, można się już nie śmiać. Dziękuję.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Alex.

0: Teraz będzie o kawie. Kto sobie już naszykował, to mam nadzieję będzie mu smakowała. Lub wolicie taką słabszą czy mocniejszą? No właśnie, to jest pytanie. Jak określać moc kawy? Okazuje się, że jest ona mocniejsza, im bardziej są prażone ziarna. Ale dotychczas badano to w dosyć taki zawiły sposób. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych znaleźli nowy sposób. Mianowicie zanurzyli w kawie elektrody. Jak się okazuje, im większe napięcie przechodzi przez kawę, tym jest ona mocniejsza. Czyli mocniejsza kawa lepiej przewodziła prąd. Krótko mówiąc, jaka by nie była, jest w stanie dodać nam energii. Badania też rzucają zupełnie nowe światło na określenie kawy zmieszanej z napojem wyskokowym, a mówiono o niej zawsze kawa z prądem. Jak się okazuje, prąd jest zawsze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakup.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: sprawdziliśmy dzisiaj, kiedy najlepiej wybrać się w Polsce na wakacje, żeby mieć w miarę gwarantowaną pogodę. Badaliśmy też kawę wcześniej, sprawdzaliśmy, dlaczego coraz mniej Polaków grilluje, no ale przez cały czas było całe morze wspaniałej muzyki. Zresztą nad morzem też byliśmy, prawda? No i teraz pozostawię was z prawdziwym oceanem doskonałej muzyki, która może towarzyszyć wam w weekend, bo taki czas właśnie przed nami. Łukasz Tymków, dziękuję wam teraz za uwagę i życzę doskonałej zabawy z nami. Do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
9: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: więcej jej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my kule nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
2: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
4: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
6: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
2: Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
9: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio A.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.
7: Fire. Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
5: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: and beautiful.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który stopniowo i dociera

0: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.
1: Radio Alex.